yo mojun mariama babakar gay ak amadou sise marigata mariama babakar gay mojur kantom fal agal yu jey ngal mba ma char mbak mba ma cham dan mun tuyar ñol ma ciose du way bar ma leer bo limboj sen varma bali varma yelli varma magat sen varma ya jara to bi job ya jara to ndate sen mi ci lambu dis bi abi amadou mariane ak na gamadou mariane